najlepšo glasbo. Radio Salomon. Vsi ritmi. Vsa glasba. Samo pri nas se jesen sliši in začuti. Radio Salomon.